odade lepo ljubav za moje ljubavi Dževada, jako daleko, ali u srcu za sina Edisa i Nedžada i Maji najmilijim i za dragi goste sa tri kontinenta. Lepa Brena i Šejka.